filmek, żeby del piet. Dzień ty pude me koset. E jedzi kura smożo, a wumbia kostymem nuvia palto. Ci valli do di de fleur, a smam ci fil bouchantur. E pu kel fej en bel min, gili don reko, e sa ci pralin. A spa, du tubac, a sprir, en patrak. E a spedit sur, sakonik nak. Ré et mon